kwadu na saudi ni mwa ya mebe suwa wachau sencha na sabu adempa jezi beti nyemu.

0: Matrewa, na mchina. Tre onkwa, na mchina. Na mchina. Onkuto, na msume frel.
1: Onkuto, na mchina. Amiso, frel.